0: Dzień z racją u piatnicu 22 traunia, a u naszym efiry temat z Białostoczyny. U wiosce Akopy na Pazlaszy 22 traunia umurowali buchlawy kamień pod buduczy muzej błogosławiona księdza Jerzy Popieluszki, kapelana Solidarności i jednego z symbolów antykomunistycznego suprzeciwu w Polsce. W uroczystości udzielniczali przedstawniki polskich uładał, siemia światara, duchowieństwa i żyhary regionu. Praznaczenie muzeja każe minister kultury i nacjonalnej spadczyny Polszczy Marta Cieńkowska.
1: Powstające tutaj muzeum będzie wyjątkowym miejscem. Ma ono być nie tylko przestrzenią wystawienniczą, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Estetyczna bryła budynku, inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek, została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz Okopów i oddać duchowość tego miejsca. W muzeum znajdzie się wystawa stała, poświęcona życiu i działalności księdza Jerzego, przestrzenie edukacyjne, sala audytoryjna, biblioteka oraz miejsce skupienia i modlitwy, które będzie znaczące dla wszystkich pielgrzymujących tutaj osób. To niezwykle ważne, że muzeum powstaje właśnie tutaj, w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego. Dzięki temu opowieść o nim będzie miała wymiar nie tylko historyczny, ale także osobisty i lokalny. I będzie przypominała o człowieku zakorzenionym właśnie w tej ziemi, wychowanym wśród ludzi pracy, wiary i solidarności. To przedsięwzięcie jest efektem współpracy wielu środowisk i instytucji i rzeczywiście wskazaliśmy tę inwestycję jako inwestycję kluczową, jako projekt tak zwany projekt, mówiąc naszym żargonem, niekonkurencyjny. Oznacza to, że on nigdy nie stanął w konkursie. Po spotkaniu także z rodziną i z panem burmistrzem, przeczytaniu koncepcji, zobaczeniu projektu, doszliśmy do wniosku, że to musi być projekt kluczowy z punktu widzenia Ministerstwa Kultury, czyli z punktu widzenia państwa. Ten projekt jest finansowany z funduszy europejskich, z programu Phoenix, ponad 37 milionów złotych. Również wspieramy to z budżetu państwa, poza funduszami europejskimi. Po prostu bardzo dobrze nam się współpracuje.
2: Proważne zachowanie pamięci pro księdza Jerzego Popieluszku i передачи гэтага ведання наступным пакаленням казаў таксама сенатар з нашага склікання і віцэ-маршалак Сената Польшчы Мацей Жыўна.
3: Jest okazja do podziękowania wszystkim, którzy bardzo głęboko zaangażowali się w przedsięwzięcie, które nie jest postawieniem tutaj postumentu pamięci, ale żywego muzeum, w którym ojciec ksiądz Popieluszko będzie nam wszystkim przypominał, ile trzeba poświęcić, żeby być wiernym, pięknym własnym wartościom, ale ile też trzeba poświęcić w walce o wolność i jej utrzymanie. Niech to będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać, jak żył i jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień. Ja ogromnie cieszę się, że jedną z pierwszych interwencji, jaką miałem na wniosek zresztą pana burmistrza, było też takie swoistego rodzaju alarmowanie i tak dokładam te 5 minut swojego czasu pracy symboliczne do tego, że dzisiaj spotykamy się w tym miejscu i naprawdę niebawem będziemy pewnie uczestniczyć w otwarciu, a ja mam nadzieję, że nie tylko w otwarciu jako obiektu, ale otwarciu tej edukacyjnej również inicjatywy, która dla nas wszystkich, myślę i tu obecnych, będzie swoistego rodzaju przypomnieniem i zastukaniem do naszych własnych sumieni, czy na pewno te wartości, o których dzisiaj mówimy, na które się dzisiaj powołujemy, są również częścią naszego życia.
0: Ksiądz Jerzy Popieluszka narodził się w 1947 roku w Okopach u Siemi, gdzie doma gawarili po białorusku. I on stał duchownym liderem Solidarności. А ягоныя казанні пра свабоду і чалавечую годнасць у 80-тыя гады 20-го стагоддзя распаўсюджваліся па ўсёй Польшчы. У 1984 годзе святара выкралі і забілі супрацоўнікі камуністычнай службы бяспекі. Адкрыць музей у акопах плануюць у восень 2027 года.